Lanka Turgu. Pi-pi-pi-pi. Chuka, chuka, chuka, chuka. Lanka Turgu. Rum, rum. Lanka Turgu. Siulun tru. Lum, dum, tru. Lanka Turgu. Rum, tu, tu. Lanka Turgu. Siulun tru. Lum, dum, tru. Lanka Turgu. Pa-pa-pa-pa-pa. Oka, oka, oka, oka. Lanka Turgu. Pi-pi-pi-pi-pi. Chuka, chuka, chuka. Lanka Turgu.